Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jako homeny nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, wieczorem.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Mamy wieczór, sereda, 17 den czerwca, junia 2023 roku. Już zaczynamy naszą audycję Trzy Świty. Przez najbliższą godzinę z kusoczką budu z wami na anteni LEM FM, budu wam puszczaty muzyku, budu wam besiduwaty na różne temy, oczywidno. Powiem wszystkie ciekawe statystyki związane z chneśnią datą, jak mamy świata, jak mamy liczne ci smerty urodzin ważnych ludzi dla medzeńczyma rusyńskiego naroda, tyż jak mamy liczne ci dajakich podii, historycznych podii, no a pak w drugiej części naszego programu wozmu was do następnej dalszej derżawy zo świta. I chneska pojechamy na bliski schit, pro kotry chneska, no chneska od paroch misiaci, uszczujemy bars velo i budeme ne w to tych derżawach pro kotry najbliższe by się do jut media, ale pojechamy do Kuwejtu i ku zbilsze pro historiu i przyrodę toj derżawy wam chneska powiem. Ale poklasz to muzyka. Zaczaliśmy chneszni od tynok, od muzyki z Afryki. To była artystka Abiana, jaka pochodzi z Gany. Słuchaliśmy śpiewankę pidna hołowką Melenia. A teper wyrtamy do Europy posłuchać

słuchamy muzyki z Madziar. To Budę au revoir, tak nazywać się ensemble, a śpiewanka Majena Hołowo-Gwachur, Pak, puszczu wam francuskoho-wokalistu Bena Mazu i jego śpiewanku Pidna Hołowką Żafo Zotr.

Drodzy słuchacze, trwać program Tre świty. Wertam do was po krótkiej muzycznej przerwie. Słuchali swe przed chwilką francuskiej śpiewanki, której twórcom, autorom jest Ben Mazou, a śpiewanka mała na hołowok Jafoz Otr. Rańsze przed to tym francuskim kusoczkom to pustył jem wam au revoir z Madziar i śpiewanku pid na hołowką Wachur. No i chneska jest zimna cety i den czerucia już mamy druhu połowu toho miesiąca i chneska to już 168 den roka. Do kińcia 2026 roka leszyły nam się 197 dny. I prochody 25 tyżden toho roka, znaczy już prawie mamy połowu 2026. Chneska z Hitsoncia w stolici Polszczy w Warszawie był o 4.14, a Zachid Sącia był o 20:59 minut. Den chneska tyrwał, a radsze to tyrwat jeszcze, bo precinne było zachodu Sącia, 16:46 minut i chneszni den jest krótszy od najdłuższego już lem o 1 minutu. Zatem praktycznie możemy już praznować tiszy tysiastoho, że mamy najdłuższy dny wróci. Właśnie tak będzie praktycznie do kińcia czerucia. No a totaliczny ciamedże najdłuższym, a najkorotszym dniom wróci, to teper wynosy 9 chodyn i 5 minut. Oczy wynosy to dane dla warszawskiej lokalizacji. Mamy jeszcze astronomiczny jar. No może już czujemy, że je lito, maleśmy już pierwszy tak litny, burjany weczery popołudnia, ale tak po astronomicznemu iszczy jar idę i to ta pora roka bude znamy iszczy lem pres try dny. No i podążajmy muzyczną podorosz. Byliśmy we Francji, w Madziarach, idemy ku zbarży na południe do Bośni i Hercegowiny. Posłuchamy teper ansamblu Dubioza Collective i śpiwanki po angielsku, ale ze słowiańskim akcentem. To bude utwir pidna hołówką No Escape from Balkan. A pak posłuchamy daszto połemkiwskie, to budut dularowy bracia i śpiwanka pidna hołówką Pit oblaczkom.

Słuchali ste drochy słuchaczy ansamblu Dularowy Bracie. Oczywydno była to śpiwanka połemkiwska. Dokładnie pustył ją wam muzycznej utwir pidna hołowką pit oblaczkom. A rańsze słuchali sme ansamblu Dubioza Kolektiv i śpiwanky pidna hołowką No Escape from Balkan. No i chneska 17 czerwcia mamy paroch świat do praznowania. Ja choczu powisty pro takie, no, związane tyż kus z naszą derżawą, do kotry późniejsze pojechamy, bo związane z pustynią. Chneska mamy świtowy den borby z pustyninią i suszą. No właśnie, pustyninia albo inaksze procesy naricz tworzenia się pustyń. No i świtowy den borby z procesami tworzenia się pustyń i suszą. Było to świato ohołoszone w 1995 roku, 30 stycznia dokładnie. Jest to świato zaklekane zahalnym schromadzeniom Organizacji Zjednoczonych Narodów. No i to ta data właśnie jest wyznaczona na chneska. Taką przyczyną, żeby w Zahali takie świato zaklekaty, była wielka susza na perełomie 60. i 70. roku. I to ta susza prochodyła w subsaharyjskiej Afryci. Tołdy właśnie przez paroch roku schynuło 200 tysięcy ludy i miliony zwierząt. Właśnie przez to, że był problem z dostępnością wody. Cilu praznowań chneska jest zwertania uwagi na sposoby borby z suszą i borby też z tymi procesami, które tworzą pustyniu. Organizacja Zjednoczonych Narodów wzywa derżawy, żeby wykorzystały tot czas, tot tyż chneszni den, do toho, żeby zbilszyć świadomość na temu potrzeby międzynarodnej współpracy w ramkach borby z zjawiskami suszy i skutkami tyż joj występowania. No i tyż chneska to tak przypominat Organizacja Zjednoczonych Narodów, żeby realizować wszystkie zapisy Konwencji Zjednoczonych Narodów w sprawie borby z procesami pustyninia w derżawach, które są bardzo poważnie dotknięte suszą, osobliwo w Afryce, ale nie lem. Zatem, no, budeme jeszcze rozszerzać, ja wam budu rozszerzać temu samego klimatu i obstawień życia na pustyni, bo tak bude, tak jest w Kuwejti medzy inczyma, ale to za dajaki czas. Poklasz to posłuchamy muzykę, teper pered wamy Gosia Pałka i śpiwanka połemkiwskie pidna hołowką oj piduja, a pak puszczu wam Kwiat Jabłoni i Nataliu Grosiak. To będzie taka ciekawa kooperacja z polską śpiewanką pidna hołowką Trwaj chwilo, trwaj.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

I słuchaliśmy śpiewankę po polsku, która była efektem kooperacji ansamblu i pewnej wokalistki. Słuchaliśmy ansamblu Kwiat Jabłoni i Natalii Grosiak. Nataliu Grosiak możecie kojarzyć z ansamblu Micro Music, którego śpiewankę też puszczam czasem w Trzech Świtach. Teper pustuję wam śpiewanku Pidna Hołowką Trwaj Chwilo Trwaj. Rańsze słuchaliśmy Połem Kiwskę, Gosiu Pałku i śpiewanku Pidna Hołowką Oj Piduja. No i przed przerwą skończyłem besidu pro świato, które mają na cili zwertania na borbu z suszą i z procesami tworzenia się pustyń. No ale to nie jedyna nachoda, nie jedyna rzecz, która jest związana z 17 tym czerwcią. Bo dneska też mamy ryczniciu podi z przed 8 rokiu. Tak, bo w 2018 roku Grecja i dawniejsza juhosłowiańska Republika Makedonii riszyły, dobesidowali się, że w końcu tot spor o nazwie Republiki Makedonii będzie rozwiązany i po 27 rokach w końcu dawniejsza juhosłowiańska Republika Makedonii nazywa się po prostu Północna Makedonia. Dneska też mamy ryczniciu śmierci ważnego człowieka dla Rusynów żyjących w Wojwodinii, bo Michał Kowacz, który urodził się w 1909 roku w Szydi, były to tołdy Austro-Madziary, a w mer 17 czerwca 2005 roku w Nowym Sadzie. No i Michała Kowacza pamiętamy jak uczytela i jednego z najważniejszych pisateli i nowenariów i kulturno-oświtowych dijaczy medze wojwodynskim Rusy namy w 20. stoliciu. Zatem dneska na pewno wspominają w Wojwodinii nasze Rusyny właśnie pro joho osobu pro Michała Kowacza. A teper to ja wspomnę pro muzyku, jaku choczu pustyty. Pered namy po rumuńskie Madalina Pawali śpiwanka Pidna Hołowką Luna. A pak budę po polsku właśnie ansambl Micro Music. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką Kołysanka Pani Broni.

Witam do was, drodzy słuchacze, po krótkiej muzycznej przerwie słuchaliśmy już tradycyjnie dwóch śpiwanok. No i była jedna z nich po polsku, jedna po rumuńsku. Przed chwilką słuchaliśmy ensemblu Micromusic i śpiwankę Kołysanka Pani Broni, a rańsze to była Madalina Pawal i śpiwanka Pidnachołowką Luna. I teper beru was na małą podorożę, no bo znate, że od wereśnia znaczy, możemy powiedzieć od początku szkilnego roku. Beru was w każdym odcinku, moim odcinku, który świtił, na małą podorożę, na małą lekcję pro konkretną zakutynę świta, pro konkretną derżawę. To tych derżaw w świti mamy velo, prawidwista, zatem jest jeszcze no, velo do Besidy. Dneska jechamy do Kuwejtu, do derżawy, jaka nachodzi się w południowo-zachodniej Azji, na bliskim schidzie, na północno-zachodnim brzegu Perskiej Zatoki. Kuwejt to jest niewielka derżawa, która jest 17 razy mniejsza pod względem powierzchni od Polski. W Kuwejcie żyje sąd zaselene 2 milionami ludy. Oczywiście Kuwejt jest muzułmańską derżawą i pustynną, i też derżawą bez chir. Jest to przede wszystkim taka nizyna nad brzegiem Perskiej Zatoki. 92% tej powierzchni tej derżawy to sąd pustyni. Najwyższy teren, najwyższy do jakiej toczki, nachodzi się w północno-zachodniej czastek derżawy i osiągają wysotu 306 metrów nad morą. Kuwejt jest jednym z 18 derżaw w oświti, gdzie nie płyną te riki. Sąd lem w dajakich periodach, tak periodowy, periodyczny riki, które pojawiają się po bilszych opadach. Jest tam ciły czas brak wody, co robi, że flora i fauna, zwierzęta i rośliny no, prezentują się bardzo biedni. Przede wszystkim tam żyją tutaj jakieś gatunki, które są przystosowane do życia na pustyni. Klimat w Kuwejcie jest, no, już chneska to bars choriaczy. To jest zwrotnikowy, kontynentalny, suchy klimat. Wsiczny, temperatura tak średni, to jest plus 12 gradusiu. Znaczy, te noczą może być w okoliciach plus 5, plus 10, a w den do plus 20. Litom w lipcu to średnia temperatura to może być plus 35 do 40 gradusiu. Zimy sąd kus studeny. Tam dują silne północne tak wichry i sąd piskowy buri. Lito zas jest suche i choriacze. Bardzo często w Kuwejcie temperatura już idzie na bilszek plus 50 gradusiu. Deszcz pada, ale lem zimą i tołdy to są takie proliwne to te deszcze, no i ich razem to nie jest bardzo wiele, bo może 100-200 mm. No a porównuję czy do Polski, do Chir, no to to jest tak no 5 raz mniejsze jak właśnie na terenie na premier Łemkowyny. No ale Kuwejt to jest ciekawą derżawą też pod względem historii, bo był w brytyjskich rukach, a rańsze to jeszcze był w chraneciach na premier arabskiego kalifatu. I ku zbilsze proto to wam powiem po krótkiej pererwi. Posłuchamy teper ansamblu Puls i śpiwankę Pidnachołowką Nowe Leto.

0: tytułem Kielskie Radio.
1: Lem FM.
0: Hej.
2: Słuchali z ensemblu Puls. To był muzyczny utwór pod nachołowką Nowe Leto. Leto takie jak w Kuwejti, no koli to może być plus 50 gradusiu. Bars horiaczo. Wertajuczy do Kuwejtu. Powiczmy kus sobie pro historiu tej niewielkiej derżawy. Bo tereny chneśnioho Kuwejtu w samym stoliciu nachodyły się w chraneciach arabsko-muzułmańskich. Kalifatu. Zatim to ta dzierżawa od początku była związana z islamem. Na początku XVI stolicia na terenie chneśnioho Kuwejtu woznyknęła portugalska handlowa faktoria. W Portugalci właśnie zaczęli pierwszy kolonizowaty to te tereny. W 1710 roku z terenu chneśnioj Saudyjskiej Arabii wtekli Araby i zaklekali, założyli miasto Kuwejt. No i to jest taki początek toho Kuwejtu. W 1756 roku derżawa nachodyła się pod własnią takiej dynastii As-Sabah. No a w 1899 roku stał się Kuwejt brytyjskim protektoratem. Ekonomię dzierżawy zmienił fakt, że odkryli tam w 1938 roku złoża naftowej ropy. No i już 7 roku późniejsze, po II światowej wojnie, Kuwejt stał się światowym potentatem właśnie w eksploatacji naftowej ropy. Ale no właśnie nie podobało się to, że jest to cały czas brytański protektorat, taka kolonia, no to od początku 1961 roku zaczęło się perenymania własny Kuwejt ciami z brytyjskich róg. No właśnie, Kuwejt, Kuwejtci, tak możemy mniejsze, bilsze powisty pro żyteli tej derżawy. No i w kińcy 19 czerwca 1961 roku Kuwejt stał się niezależną derżawą. No i jest taką dochneska. Jest taki epizod z początku 90-tych roku, kiedy to Kuwejt był w stanie wojny, a tak naprawdę był w stanie inwazji Iraku. Bo dokładnie 2 sierpnia 1990 roku Ir

Był ty 1991 roku i wojskowe siły Organizacji Zjednoczonych Narodów z Zjednoczonymi Sztatami potrwającej około 6 tygodni wojny odbyły Kuwait z irackich rąk i właśnie wrnęła do kuwejckiego monarchy, kuwejckiego korola. No i tak jest do dneska, że właśnie Kuwait to ma swojego korola, monarchu i jest to parlamentarna monarchia. Taki mają te politycznej ustrii. Zatem, no, derżawa niewielka, ale z dost choriaczą historią i pełną, no, i wojon, i dajakich zmin własty. No i to tylko pro Kuwait, što chcił jem chneska powisty. Teper posłuchamy kus muzykę, posłuchamy muzykę po arumuńsku, to bude ensemble Tumbe i śpiwanka Kati Steali.

Słuchali z ansamblu Tumby i śpiwankę Pidna Hołowką Kati Steali. Przypomnę, że ansambl Tumby to jest taki bardzo ciekawy ansambl, muzyczna grupa, która produkuje muzykę po właśnie w języku, który inny jest rumuńskim. Jest to a rumuński język, który jest podobny do rumuńskiego, ale hostowany jest żytelami, ludmi w innych derżawach, w Albanii, w Makedonii, w północnej Grecji. Tam żyją takie sospilnosty, które besidują po a-rumuński i ten język jest kus inczej w leksyci, ze słowami, z gramatyką od rumuńskiego. Podobnej, ale nie tot samej. No a my jeszcze nakończymy programu na Chneska, jeszcze predamy jedna śpiwanka i choczu wam pusty ansambl WW. To bude po polskie śpiwanka, pidna hołówką cudnie. Zatim leszam was jeszcze na paroch minut z tą muzyką i pak wertam, no już znaty, żeby się popraszczaty tak oficyjni. Zatim posłuchajmy WW i cudnie, a pak budu dalszy jeszcze kus besiduwaty.

0: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Słuchaliśmy ansamblu WW i śpiwanki Pid na Hołowką Cudnie. To była poślednia śpiwanka w naszym programie Trech Świtił. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, że jesteś z nami i że nas słuchate. No i słuchajcie jeszcze do końca czerwca, bo pak budu wakacje i w lipcu, w sierpniu nie będziemy nachrywaty Trech Świtił. Zatem jeszcze ze mną trzy razy stryczate się do końca czerwca. Dokładnie to będzie w najbliższym piątniciu i jeszcze w następnym tygodniu w seredu i w piatneciu. Lem trzy razy za tym korzystajcie, kole choczete sobie właśnie tak słuchaty w Lem FM muzyku w różnych językach i słuchaty też pro dalsze następne zatkutyny świta, da jak ciekawy derżawy, jak sód na naszej planety i na różnych kontynentach. No a ja już z wami się praszczam, żelam wam przyjemnej reszty weczera, spokojnego snu, no i dobrej roboty zaran, no bo precin zaran jeszcze jest normalnej, typowej, roboczej den. Trzymajcie się, ostańcie zdrowy, za tym i dobranicz, ahoj!
2: Jeden,
3: dwa,
4: trzy. Trzy świty, weczerą.
3: Jeden,
4: dwa,
1: trzy.
4: Na trzy głosy
3: w radiu
1: LEM FM.
4: Trzy świty.
3: Od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

0: Polska Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych sztatach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś numer 52. Piatnycia 22 listopada, novembra 1946 roku. Bilanka powiedz gorleci. Aleksej Rydżaj w Edynboro, Pensylwania, dostał świeże pisma od rodziny swojego brata z Bilanki. Bilanka, 20 grudnia 1946 roku. Drogi stryku, i z waszego pisma wyczu, że wy dużo interesujecie się tym, jak my przeżyli wojnę i jakie były u nas boi. Tym dużo ja tiszu się, że to są ludzie z naszej rodziny, którzy chcą znać za nasze życie w starym kraju. Odże było to tak. Kole niemiecka armia wkroczyła do Rosji, to znaje te stryku, że to w Rosji było bohato Niemców z dawnych dawen, bo były nawet niemieckie kolonii, to tak to te Niemcy zaraz pereszły na stronę niemiecku. Dalsze ciły naselenie Wielkiej Ukrainy, bo nawet armia generała Własowa, pereszły na stronę niemiecku. Wsi gadali, że to Rosja propadę, to perechodyli na niemiecku stronę. A kole w połowie czerwca 1944 roku niemiecka armia odstąpiła z Wielkiej Ukrainy. Na linii Żytomir Kijów, to kto żył, wszystko nim cichnale na peret sebe do Niemieczyny. Aż to zostawało, to wse palele. Tak, że to ostawała się lem czorna, skopana zemla. W połowie czerwca 1944 front nie był na linii Żytomir Kijów, a w Haleczyni, peret Lwową. Przy kinci lipcia tohoże roku sowieckie wojska zaniali Lwów, Peremyśl i Jarosław. No nasze ludy w kraju dumale, że to front stojał jeszcze koło Kijowa, bo tak twierdziła niemiecka propaganda. A szkole w naszych stronach pojawiły się niemieckie i ukraińskie faszystskie biżęci, to gdy nasze ludy widzieli, że to z Niemcami złe. O tych biżęciach pisze teper bywszej wyjść z Bilanki. To te ludy jechali den i nicz ciłyma taborami, a po drodze wsio, co to było, rabuale. Do nas przyjechali w miesiaci lipcy 1944 roku i zakwaterowali w Szymbarku wzdłuż Hostyncia i rozchodzili się po sełach. Na polach jeszcze wszystko zelene zerno kosyli dla konej, a de bliżej drogi to wypasali chudobą. Każdy z nich był wożeny. Nasze ludy ostawlali chyży i wtykali w potoki, a one po chatach wsio zabierali, co było, albo niszczyli, żeby niczego nie ostało się dla ruskich, jak przydód. A kto by skazał jakie słowo, zaraz zastrzelili. Nie daj Boh, jakby ty zastali w chyży dziwku albo żenu, bo co chotili, to robili z nią, a potem zastrzelili. Bohato ludzi tak propało. Jak zajechali do Bilanki, to jak raz rozłożyli się koło mojej chyży. Żena za mną wtekła do brata Mikołaja, bo jego żinka dalsza odcała, a ja ostał się sam w chyży, bo i musiał jem być doma, tak jak jem był witom. Trudno opisać, co się robiło. Jak wpale w chyżu, jak zaczną drabułaty i nosyty nawozy, zerno, kury, husy, peryny, poduszki. Odisz jaka była, zabrali wszystko. Tak, że my ostali się w tym, co było na nas. A że to było lito, to człowiek był w koszeli i spodniach, bo czerwiki z nich mi zabrali. Zabrali mi swyniu i dwa te lata, a dalsze zabrali horci, myski, zygar, obrazy. Obrazy pobyli i zmetali na zemlu, a takie jak kresła, stoły, to porubali i tym palili na dworze. Zerno, mał jako ochyży, to wozami zdyli i koni pasli. Tak stojali w nas ciły tyżden i rabuali, chociaż było dasz to schowane, to tak nurał, że to naszą i zabrał. Kole oddychali, to człowiek został jak durny, bo wszystko zrabułane jest nieszczęne. Znate drogi stryku, że to w takiej bidi to nawet isty się nie chce. Dobre, że to stała się nam odna koroła i komperi w polu, no i po trochę zerna nieszczęnego. Najgorsze dokuczało nam to, że ostale z maciłką bez odeży i do dneska nie mamy żadnej odeży, a nawet nytok nie kupyć, jakby chodził dasz to wszyty za swojego połotna. Chociaż jej starego połotna brakuje. My czytali w amerykańskiej gazecie, że to nasz naród w Ameryce prymusowo daje na naszych ludzi w kraju czerez junra, ale nie znate kto to jest. To panowie po mistach wsio pojdają, a nasz naród chodzi obderty i hołodny. Starszy brat w piśmie do tego samego stryka pod datą 16 grudnia pisze tak. Wielka bida na mnie, bo brak odeży i obucia. Zostałem ciłką zrabułanej, a kupyty jedno, że nie mam zaż to, a drugie, że nie jedę kupyty. Ludzie w seli piszą do krewnych w Ameryku, chociażby i trecie pokolenia i dostają pakunki i tym się spomagają. I z Bilanki pojechało tylko 20 rodzin do Rosji, a reszta wsi się trzymamy swojego peca. I z Dolin wyjechali wsi, bo zostało lem 5 rodzin. I na szklarach ostało się 5 rodzin. Kole w 1939 roku wstupili do nas niemieckie wojska, to zaraz zaczęli braty ludzi do Niemieczczyny na robotu. I z bilanki zabrali 85 osób, to do teper nie wrnuło się 12. Zaraz w 1940 nałożyli straszne kontyngenty na ludzi. Jak zaczęli Niemcy odstupaty z Rosji, to zdawało się aż to, że nikt to nie przeżyje to od jacharu. Tak mordowali i rabowali. Hoseny 1944 rozpoczęli kopate okopy od czechosłowackiej granicy przez Wysołu, Brunary, Grybiu. To nasze seło przydzielili kopate okopy w Brunarach. Dennio po 120 osób musiło iść na robotu. I tak sme kopali aż do 16 sicznia 1945 roku, bez przerwy, den i nic. A jak kto do roboty nie piszą, to koho w tom domu pojmali, zaraz w karny łagr do Oświęcimia wywezli. I tam, że Bożego Świta nie uwiedził. A w sieni 1944 przyszli do nas na Lemkoszczynu ruskie partyzany. To i one zaczęli niemiłosierno rabułaty, odeżu, idło, groszy, chudobu. U kogoż to naszli? Tak Niemcy w den, a partyzany w nocy panowali. Nareszcie przyszli do nas 17 sicznia 1945 ruskie wojska. Zaraz zaczęli braty ludzi do Rosji, kto chodził. I tak znate, ludzie podurili, że toho do śmierci nie przeżałują. Odże Rychwałt wyjechał ciły i z 270 domów ostało się tam trzech gazdiów. W dolinach ostał się Nonaszko Jurczak i czetwero drugich. Z Łosi wyjechało 120 rodyn, a Klimkiłka majże ciła. Napisałby ja wam wece, ale czasy w nas duże niespokojne. Jak długo to bude, to nie znamy. W oboch pysmach prosia do pakunki i podają miru na czerwiki dla każdego. Redakcja Karpackiej Rusy dostała i z Bortnoho Gorlickiego Powita śledujące pismo. Sztefanyja Walewska z Dragoszowa, zamużna fesz w Bortnym, Powit Gorlici, poszukuje Iwana i Michała Peruna w Ameryci i Sztefana Peruna w Kanadii, jak moich ojkiu. Proszę im napisać na adres Sztefania Fesz Bortne, Poczta Sękowa, Powiat Gorlice, Małopolska, Poland. Klimkiłka, Powiat Gorlici. Semanu Wojtołyczu w Pittsburgh pisze bratanogi z Klimkiłki pod datą 30 września 1946. Powodzenia nasze można porównać z morskimi falami, kiedy nie ma najbliższa bur jako wychaje. Chociaż znatyż, to za jedny to też, to w nas palili chyży, to ja sam nie znam. W nas, w Klimkiłci, żyli nasze susidy i z flaszy, i z ropy. Żyli one na tych gospodarkach, z jakich ludzie preselili do Rosji. Odże w nocy napało jakieś uzbrojone wojsko, których policja nazywaje banderowciami, i popit palowali naszych susidiów. A prytom spalili chyży Mikołaja Labowskiego i Sztefana Karpiaka. Psecho spalili 22 budynki. To samo powtórzyło się i po sąsiednich sełach. Teper za to odpakunok. Żeby zbył napisał w pierwszym liście za pakunok, to ja by ho naszął, ale z drugiego lista już było pizno. Ja piszę na pocztu, to pocztarka oprawdowała się tak, że pakunok przyszedł jeszcze 6 lipca i leżał do niedawna, bo szwagier Wanio, jak odchodził do Rosji, kazał paczku zaleszyty na poczty. Jednego razu w nocy wpali partyzany i paczku przy pocztarki rozobrali. Prosiła od nich jedne pończochy, to jej powili, że one może sobą mają także dziewczata. Tak pończochy przydadł się im. Na twojej witczyznyni gazduje teper z Gorlic jeden ochorotnik. Duże dobry się mu powody, bo grunt mają wielki. W Uściu ostało się jeszcze koło 25 rodyn. Osyp Dutkanycz, 22-liczny chłopiec z Bortnoho, nachodzi się teper w Germanii, gdzie żde na wyjazd w Ameryku. W naszej gazecie już było pomieszczone od niego jedno pismo, jakie on napisał, odczuwany hi. Teper pomieszczamy to, co on pisze swojej teti, Maryi Dutkanycz, w Los Angeles. Bremen, 11 żołtnia, oktobra 1946 roku. Droga teto, duże kraśnie wam dziękuję za to te gazety. Ja prawda już dosyć długo na nich czekał, bo wy meni raz pisali, że ste meni posłali paru lemkiłskich gazet. Ja z wielką ochotą ich przeczytał. Nawet taką niespodziewaną rzecz im się dowiedział z nich. Same hołowny to, że nasze ludzie piszą ze starego kraju i z Rosji. Widzicie, do mnie bardzo rzadko kto napisze od tamale. To z gazet jem się bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedział. Wyznajecie, że ja jeszcze w Bortnym za moich dzieciniaczych roków lubił czytać gazety. Bo do Mohoniania przychodzili gazety ruskie z Lwowa, to ja się bardzo duże gazetami interesują. A nie sam nie znają, jak wam podziękować za to te gazety, bo one mnie duże pocieszyły. No ja wam nawet troszkę ich oczu powisty, że wy w dobrym kraju i dobrej organizacji macie. Ja dużo dorożę tym, jak nasze ludzie szanują swoją narodną organizację i podtrzymują swoje redakcje, bo ja tak samo przed tą wojną podtrzymywał wszystkie ruskie organizacje. Jak mi nasz to nie był grosze byle potrzebny, to bym zawsze prosił niania, który mi nikoli nie żałował centa na taku cil. Ja znaju czuże szanowaty, no swoje nie mogę zabyty i swoim jak najbliższe się interesują. Otóż dużo wam dziękuję, że to u was to, że jest serce dla podtrzymywania ruskich organizacji. Ja naprawdę ciłym swoim życiem do dzisiejszego czasu lem ruskie lublu i za to was duże chwalu, że wy sobie prenumerujete naszą gazetę. Ja też skoro już do Ameryki pojdę, bo wczoraj był jemu konsula, to moje papiery już gotowe do wyjazdu. Jak będę ostal drugi korabel jechał z emigrantami, to ja też pójdę nim. Tak mi konsul powił. Ja na pewno będę w Chicago jeszcze do Rożdestwa Chrystowego. Hańczowa, powit Gorleci. Daniel Durniak, Pionkers, dostał riad pysem od bliskiej rodziny w Starym Kraju. Pierwsze. Melania Juskiewicz pisze obszerną o wsiakoj bidi. Do Rosji nie jechała, bo dumała, że to doma po starej systemie bude łucze żyty, ale teper wychlatać jej tak, że to wsiady przychodzić na nowu systemu i trzeba byty uczenym, żeby żyty łucze. Medzy inczym pisze tak. Heł nie znam cydakole, da kto się doczeka do daczoho, bo heł teper już wszystko tak, jak i w Rosji. Kto chocze deorata, bo kosyty, to da się mu podabat tam może, ale jak jest piat snopiu, to cztery ich, a jeden twi. Nasze ludy się tieszyły o rale rządowe grunta, a teper jak przyszły podatki, to każdy każe im wsio zabraty, co się na ich grunty wrodyło. To samo i w Rosji. Pysze kuma Ulejanka, że dostała 3 hektary pola, to z tych trzeba dać 7 metrów zerna. To one dadą własną gospodarkę, ale i tak nic nie masz, lem ty wsio wozmut. W nich jest tak, kto wczeny to żyje, a bidny i robitny kto marni się maje. I na kołchozach to samo. Kto tak uzwczeny i zna dobry cyganyty, to mu dobry. Ja była w Uściu, jak uściane malej chaty, to starej Humecki takie kazania im powitał. Neoriu ne siju, bo ja idę w Rosyju. Prodaju koni, wozy, a sam idę w kołchozy, bo w kołchozach dobry żyty. Jeden robyt, a sim leżyt. I to mu prawda, bo jak przyszedł Anton Cap i kum Wasyl, to opowiadali, jak one tam robili. Kotry nim kierował, to każdy krał. A to, od kotry niczym nie kierował, to lem to dostał, co zarobił. A jak przyszło dilety, to rząd odobrał swoje, a wysiadł te tym reszta. Kochany ujku, pisze te, żebyste male ochotu wyjte do kraju. To na razie nie warta się spiszyty, szkoda kalczyku. Heł chodziat bandurowci, ale w Hańczowi jeszcze nie byli. Tamto też den byli w Ripkach, przyszli na koniach. Jakiś Staś tam był szołtysom. To przyszli do niego i mu powili, czego z ludy wyhaniał do Rosji i de to zerno, co ty zabrał po ludziach. On piszeł z nimi do szpichlaria i im wkazał. A one ho tak zbyli, że ciły czorny został. A teper już tam jest drugi szołtys, też Polak. No i to tak pobyli i wszystko im zabrali, że to male i kazali się im wynesty. Przyszli do Florynkę na zabału, hulali do północy, a potem nachnali wsio do sali i dawaj czoboty. Tak wsi chłopci piszli do mił bosy. Najbliższe ich tam jest koło Krynyci i tu cud na Maguri. Jak przydzą do chłopa i najdą dobre ubrania albo czoboty, to już ich. I koroły i swyni zabrali teper po Klemkiuci. Ale przyszło polskie wojsko po sełach, to może dakus bude spoki. Na drugi kartoczci pisze do kumy Antosi i żałuje się, że kuma nie napisała jej iszczyny czoho. Wydy teta ujko starszy i one napiszut, a my razem dziuczyli i kumowy z mojej rodyna, no tak prudko ste zabyli. Wyznate, że my hneska tak się potorhali jak dyke husy, jedny tu, a drugi indy. Ja mała 20 semoch kumiu, a hneska zostało mi dwóch, Grega i Durkotowski. To się było z kim schodyty i się chodziło żyty, a hneska tak smutno, że to desia oberne, to się płakaty chocze. Pajza Wołk w Cleveland dostał pismo z Stanisławskiej Oblasty od Jurija Barny, rodom z Wojuce, powit Gorleci. Pod datą 30 września on pisze, że to wsi on jest zdrowy. List od tety Pajzy Wołk dostał, no ale nie odpisał zaraz, bo zluczyłoś takie. Na czwarty dzień pośle oderżania waszego pisma my wyjechali bliżej Wojuce, a to w Stanisławską Oblast, gdzie teper perenosymy rozmaite życia. Napiszcie nam, teto, co my dobre zrobili, że to z się tak porozchodyli wszystkie woliuczane. Teper tak żyjemy jak cygane. Dido Sydor jak Petro, pomerli jeszcze chłowiucy. Jak zmy żyli w Charkiwszczyni, to zmy znali o wszystkom jedno o druhych, a teper nie znamy. Dźwidujete się teto deli przecy, chłowiucy cy heł. Żeby tak żyli ludzie, jak żyli chłowiucy, to może te znaty dobry, że heł byłoby lipsze, ale to swoje to nie czuże, bo czuże nikoli nie zahryje. Do was pisze syn Iwana Barny Petrowicza, syna przebranego Sydoriaka Petra. ja prodążam heł dalsze swoją szkołę za 3 miesiaci pidówczyty się na zootechnika albo weterynaria, a tymczasowo roblo w rajonie za buchaltera i zarablam miesiaczno po 300-400 rublej. Nasz adres USSR Stanisławska Oblast Żołtnowy rajon. Wielkie Piskowody numer 99. Barna Jury. Pisze Pyrniak Sztefan, pereselenec z Izb, do brata Józefa Pyrniaka, Bajon. 9 września 1946. Drogi braty i bratowa, list ważmy dostali, za który serdecznie dziękuję. Aż to do nas, to my dziękujemy Gospodu zdrowy, bo jak zdrowiszy, a powodzenia nasze takie, że na razie jeszcze można wytrzymaty. Chliba nie brakuje. Jeszcze z mechą bez chliba nie byle, a dali nie znamy jak bude. Ujko pojechali na Ukrainę tam do syna Petra, więc się tam ożenił. A Heusia im złe wydziło i duże już wyjechali. Nas było chyba 20 rodzin z izb, a ostało nas 6. No my na razie nie dumamy i ty, bo się boju ruszaty, bo mnie już dobry nawczyło. I z ty jest, szto, to nie je czego się perechodyty, bo hneska wsiadel jednako. Ja dumam, że robyty wsiady trzeba. Woroszyłowo-Hradzka Oblast, Staniczno-Łuchański rajon. Wielki Olchowski, kołchoz imieny Woroszyłowa. Pyrniak Sztefan. Paweł Onuszczak z Hańczoły pisze jej z Tarnopolskiej Oblasty, sestry i szwagrowy w Chicago. Pisze, że im tam złe i prosi braty ich wsich do Ameryki. Pozdrowiaje brata Romana i brata Wania, a tuda peresyłaje pozdrowienie od brata Michała, bo one tam te pierwsi razem z żenami i dietmy. Adres: Tarnopolska Oblast, rajon Monasteryska, seło Dubowycia. Paweł Onuszczak.

Perwozłannej. Andrejku, synoczku, myzerotko. I jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadziei rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, witczy. Pidesz, synoczku. Prawda, że pidesz. A może i krest ponesty bude trzeba. Ponesesz, synoczku. Ponesesz. Ponesesz.

0: Jest četver 18. červce junija 2023. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. W dniach 31 lipca juleja, 2 serpnia augusta w Michalowi zahorí 46. Lemkiuska vatra na čužini, jaku organizuje Stovarišenia Lemkiu. V scéničnom programe zaprezentujú ťa rusínske ansambly z Polščo, ale i zahraničí. Okrem koncertiu, warštatiu i spilnotového švatkovania, organizátoro rohtujú tmečenču mazonu diskusy i vymine pohľadiu cestriču s osobami, što rohtovali hosla do kontekstuálneho slovníka lemkiuského jazyka. Budú i ďalšie nové atrakcie, o ktorých organizátoro neodlúha začnú širšie informovať v sociálnych médiách. Vstupné na vatru bude môž predbať tiež online. Zaochoczamy do uczesty. Nasze radio, jak wse, trzymać medialny patronat nad podiją. Przypominamy, że tożden w czetwer 25 czerwca junija w Drżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie projde woniatkowa strycza. Pasida, że tokała bude aktualnego stanu kulturo i jazyka Lemkiu. Bude ona refleksją nad dziedowizną i współczesną prysutnością Lemkiu Rusyniu w europejskiej kulturze. W Pasidi wezmą uczest Oksana Graban-Nichtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Juri Staryński i Michał Szymko. Podiu powiedzie doktor habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba lem pobrati darmowo bileto, dostupno na internetowym sajcie muzeju. Tom, ktorý ešte nevideli ústavu formu prisutnosti štuka Lemkiu Karpatského Ruseniu, pripomíname, že bude ona vkazovaná v Varšavi ešte len do kinča toho mišača. V minulú sobotu 13. červca junia v Švatkovi Veliki odpravleno archirejskú božeskú liturgiu v ten pamiaty švatoch mučeníkiu Homskoj i Pidlašskoj zemli. A predo všetkom v pamiat švaštenom učenika Pavla Švajko, tam učeniči i mosty Joanna. Bohoslúženia prochodili tradicijno na polanči kovo pridorožnej kapličko na miesce neistnujúčoho hneslem kiuského sela, poblíz rozstajnoho. Pred liturgijom odpravlino malé pošvačenia vodo. Bohoslúženia očelúval archiepiskop Premošlický i Gorlický Paisy, vospiu služeniu duchovenstva z Gorlického, Krenického i Sanockého dekanatiu. Cerkovno špivo vykonúval chor pod direkciom Marianne Jaroj. V čas propovídy do vírnoch zvernul sa otec Luka Kopča. Po zakinčeniu liturgii vladoka Paisy podkreslil vartist mučenictva za víru ta naviazal do sotnoj ričniči povrotil Lemkiu do pravoslavia. V Korleciach odbudaj się wyjątkowy trening pożarnikiu, który ma jenelem nawczalny, ale i pokazowy charakter. W czas podziwi profesjonalno ratowniko i dobrowolci budą wprawlaty się w dziejaniach, które w realnych obstawinach służą ratowaniu życia i zdrowia ludy. Podzieja odbudaj się już po zrany. Organizatoro przygotowali scenarii, w którym uczestniko budut musiti odpowiadati na symulowane zagrożenia. Toto wprawo mają doskonaliti współpracu medze ludmi, a za jedno dati mieszkańciam nahodu widziti, jak wohledać współczesne ratownictwo od kuchni. Trening bude odkryty dla publiko. Osoby, które zajdą na miejsce, budą moczo przysmotrywać się roboty pożarnikiu, obzerać specjalistyczne wyposażenia ta poznać sposoby działania w kryzowych sytuacjach. Zaniecia prochodzić będą na Gorlickom rynku przy Babilonii historii miasta między 10 a 14 godziną.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: incubia. Eso antes, ensillaba el muchacho su caballo y allá le escuchaba otro. ¡Woo! Ya se juntaban y ahí salían. O sino aquel. Doleno, doleno, ja łaj po kaleno, bludela dziewczyna, sim daj taj hodeno, bludela dziewczyna, sim daj taj hodeno. Y antes vivía, ya así, ya se siento un arribío cuando me acuerdo, de ahora gurita, ya pues me acuerdo de esa cosa.
1: Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochłbym, kiedybym ja wyprzyjał.

0: Jest četver 18. červce junija 2026. roka. A na noviny rady Jalen FM prosit Olena Stefanovská. V dniach 31. lipca juleja 2. srpnia augusta v Michalovi zahorí 46. Lemkivská vatra na čužini, jakú organizuje Stovarišenie Lemkiv. W scenicznym programie zaprezentują się rosyjskie ansambli z Polski, ale i zagranicy. Okrem koncertów, warsztatów i wspólnotowego świadkowania, organizatorzy rychtują tmedzeńczą mazonu dyskusji i wymiany poglądów, co stryczą z osobami, które rychtowali hosła do kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka. Budą i dalsze nowe atrakcje, o których organizatorzy nieodłącznie zaczną szersze informować w socjalnych mediach. Wstępne na łatru będziemy już przydbać też online. Zaochoczamy do uczesty. Nasze radio, jak wse, trzymać medialny patronat nad podijom. Przypominamy, że tożden w czetwer 25 czerwca junija w Državnom etnograficznom muzeju w Warszawie projde voniatkowa stryča, pesida, što tokava bude aktualnego stanu kulturo i jazyka Lemkiu. Bude ona refleksijom nad didoviznom i sučasnom prisutnistiu Lemkiu Rusiniju v europejskiej kulturi. V pesidi vozmut učest Oksana Graban-Nichtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Juri Staryński i Michał Szymko. Podiju powiedzie doktor habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba lem pobraty darmowo bileto, dostupno na internetowym sajcie muzeju. Tom, kotro jeszcze nie widzieli ustawo formy prysutnosti sztuka lemki u karpackich Rusyniu, przypominamy, że bude ona wkazuana w Warszawie i szczelem do kincia toho miesiąca. W minulą sobotę 13 czerwca junija w Świadkowie Wielki odprawiono archierejską bożeską liturgię w ten pamięty świętych muczeników chomskiej i podlaskiej ziemi, a przede wszystkim w pamięć świętego muczenika Pawła Szwajko ta muczenici i mosty Joanna. Bohosłużenia prochodzili tradycyjno na polanci koło przydorożnej kapliczko na miejscu nieistniejącego gnieslem kiuskiego seła, pobliz rozstajnego. Pred liturgią odprawiono małe poświęcenia wody. Bohosłużenia oczelował archiepiskop Remoszlski i Gorlicki Paisyj w ospiosłużeniu duchowieństwa z Gorlickiego, Krenickiego i Sanockiego dekanatiu. Cerkowne śpiewo wykonywał chór pod dyrekcją Marianny Jaroj. W czas propowiedzi do wiernych zwrócił się otec Łuka Kopcza. Po zakończeniu liturgii władoka Paisyj podkreślił wartość muczennictwa za wieru ta nawiązał do sotnej rocznicy powrotu Lemkiu do prawosławia. W Gorliciach odbudał się wyjątkowy trening pożarników, który ma nie tylko nawczalny, ale i pokazowy charakter. W czas podziei profesjonalno ratowniko i dobrowolci będą wprawiali się w działaniach, które w realnych obstawinach służą ratowaniu życia i zdrowia ludzi. Podzieja odbuda się już po zarany. Organizatorzy przygotowali scenarii, w którym uczestnicy będą musieli odpowiadać na symulowane zagrożenia. Toto wprawo mają doskonalić współpracę między ludźmi, a zajedno dać mieszkańcom nagodę wiedzieć, jak wyglądać współczesne ratownictwo od kuchni. Trening będzie odkryty dla publiko. Osoby, które zajdą na miejsce, będą moczo przysmotrywać się roboty pożarników, obzerać specjalistyczne wyposażenia i poznać sposoby działania w kryzowych sytuacjach. Zajęcia prochodzić będą na Gorlickom rynku przy Babilonii Historii Miasta między 10 a 14 godziną.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna był bandam tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie boli. Im piszą. I jeszcze bardziej boli.

0: Jest četver 18. čerouče junija 2026. roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. V dniach 31. lipca juleja 2. srpnia augusta v Michalovi zahorí 46. Lemkijovská vatra na čužini, jak organizuje Stovarišenia Lemkiju. W scenicznym programie zaprezentują się rosyjskie ansambli z Polski, ale i zagranicy. Okrem koncertów, warsztatów i wspólnotowego świadkowania, organizatorzy rychtują tmeczeńczą mazonu dyskusji i wymienę pohladiu ze stryczu z osobami, co rychtowali hosła do kontekstualnego słownika lemkijowskiego języka. Budą i dalsze nowe atrakcje, o których organizatorzy neodołga zaczną szersze informowaty w socjalnych mediach. Wstupne na łatru będą już przydbaty też online. Zaochoczamy do uczesty. Nasze radio, jak wse, trzymat medialny patronat nad podijom. Przypominamy, że tożden w czetwer 25 czerwca junija w Državnom etnografičnom muzeju v Varšavi projde voňatková striča, pešida, što tokava bude aktuálneho stanu, kultúru i jazyka Lemkiju. Bude ona reflexiom na didoviznom i súčasnom prisutnistiu Lemkiju Rusiniju v europejskej kultúri. V pešidi vozmu túčast Oksana Graban-Nichtajnska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanovská, Jurij Staryński i Michał Szymko. Podiju powiedzie doktor habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba lem pobrati darmowo bileto, dostupno na internetowym sajcie muzeju. Tom, kotro jeszcze nie widzieli, ustało formę prysutności sztuka lemki u karpackich Rusyniu. Przypominamy, że bude ona wkazowana w Warszawie i jeszcze lem do kincia toho miesiąca. W minulą sobotę 13 czerwca junija w Świadkowie Wielki odprawiono archierejską bożeską liturgię w ten pamięty świętych muczeników chomskiej i podlaskiej ziemi, a przede wszystkim w pamięć świętego muczennika Pawła Szwajko ta muczenici i mosty Joanna. Bohosłużenia prochodzili tradycyjno na polanci koło przydorożnej kapliczko na miejscu nieistniejącego gnez lemkijowskiego seła, poblis rozstajnego. Pred liturgią odprawiono małe poświęcenia wody. Bohosłużenia oczelował archiepiskop Premyślski i Gorlicki Paisyj w ospił służeniu duchowieństwa z Gorlickiego, Krenickiego i Sanockiego dekanatiu. Cerkowne śpiewo wykonywał chor pod dyrekcją Marianny Jaroj. W czas propowiedzi do wiernych zwrócił się otec Łuka Kopcza. Po zakończeniu liturgii władoka Paisyj podkreślił wartość muczennictwa za wieru ta nawiązał do sotnej rocznicy powrócił Lemkiju do prawosławia. W Korleciach odbudał się wyjątkowy trening pożarników, który ma nie tylko nawczalny, ale i pokazowy charakter. W czas podziei profesjonalno ratowniko i dobrowolci będą wprawiali się w działaniach, które w realnych obstawinach służy ratowaniu życia i zdrowia ludzi. Podzieja odbuda się już po zrany. Organizatorzy przygotowali scenarii, w którym uczestnicy będą musieli odpowiadać na symulowane zagrożenia. Toto wprawo mają doskonalić współpracę między ludźmi, a za jedno dać mieszkańcom nagodę wiedzieć, jak wyglądać współczesne ratownictwo od kuchni. Trening będzie odkryty dla publiko. Osoby, które zajdą na miejsce, będą moczo przysmotrywać się roboty pożarników, obzerać specjalistyczne wyposażenia i poznać sposoby działania w kryzowych sytuacjach. Zajęcia prochodzić będą na Gorlickom rynku przy Babilonii Historii Miasta między 10 a 14 godziną.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Son. Poema. Snył się mi dido tej nocy. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesną natchnieni rozpiwał się, zazelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pod obliczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tu żyła. Zemle, zemlice, zitknął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiatej lysił, wziął jajce do żmeni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żtob się nie robili bolaka od jarma, żtob się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrbom, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smuszko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewierny, świtamy piszł, tebe lyszył, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Koli mi witer w oczy zahnał tuchu i slezu nahnał solenu hirku jak moria woda, ja znał już, żem cię prodał. Marno, nie najdu druhoj takoj, deby mi potik czerkał, lis szumił, kamień czeberkał rydnom besidom. De oczy nie zwernu, de nie pidu, tam cień twoich werchiw idę moim szlidom, nebom zachmarenym ciachnę spominy do kariat, proklinat. Hej, sejky, hej, moi, składom, hej. Не за то до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди. Не за то, лем за то, жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелею смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w Światoczny Poniedziałek i zapraszam na słuchowisko. Zbliżamy się już pomaleńkę do kińcia noweli Petra Polańskiego Partyzant. Dneska następny odcinek. Takoj toho rana do dwora bliżyły się dwie osoby. Jedna wysoka, w długim hałati, z pogryszną szapoczką na hołowi, z wiaską tenderyci na pleczach. To Szlojma. Druga nyska, ruda z czerwoną rytką borodą, to Haron, Żyd z korczmy nad saną. One stupyły na obyścia, ta niepokirni, spolechliwi jak kolysy. Не знімали ярмуок, лем роз'ярено позирали на розвалену браму і клали на непорядок во дворі. Ставши пред дідичом, склонили вшитко єдноголови. «Ай!» – зачав Шлойма, підкручуючи пейса. «Пан дідич ранішній пташок, так завчасу стали!» Ej, byłby z pana didycza ekonom, był, ale ja i zabył, aż to kapitan, aj, sławny pan kapitan. Ja i nie znam, jak odwdzięczyty się panu kapitanowi za tot obit tam na rohaczci w Peremyszle. Cy pamiętajut o tej szynci. Dobra była szynka, na hajrem dobra, do kotroj pan kapitan mene szablom przypraszali. I ja wdiaczny budu, bo wdiaczni sto obowiązok człowieka. Otże, jakby pan kapitan Hneska, koli to wystuplając się zo dwora, oddajuczy hoj ciłe dobro za dołchy tomu adde mojomu pleminnykowy, a synowy hordeckoho rabyna, jakby Hneska pan kapitan nemale o czym pohostyty nas dobrym połudenkom, to już żena moho pleminnyka postarać się o dajakie szołet z łohazamy, czesnkom i darreflejszom. A bo ty może trafić się i peneclyk, albo kugli z masnym miasom, albo kres, ta konec kińcom, już i nadiwana helsel, znaczy się husiaczy kark z nadinium. Toho dnia nie było już bilsze didycza w odwori. Rozgazdowali się hen inczy włascyteli. W mołczaniu wyszął z odwora bywszy didycz smerecznoho. Z jedną lem didyczną paliczką. Perechodył popry pustkach nad saną. Z mista wertali się już ludę. Kiłkoch chłopił sperało się pry didyczu. Ot, duszu ty ne powinnu zapropastył hajmon mertwy. Rekli do neho, pokrywajuczy głowami i kraczajuczy dale. Mertwy? Didycz powił oczami po hajmonowi chyszci, pered kotrom stojał wiz. Mertwy? Tym lipsze, teper adde tam i na śledztwo moje po hajmoni. Win zapriach do woza starego konia i wziął bycz. Adde moje na śledztwo. O paru dny po monotonnych drogach szerokoho podila powlikał się odity w marny łachy maziar. Powlikał się starym koniom na roztyrkotanym wozi z czarną boczką wypełnioną maziu. Fijałkowe joholice nebar zhańbyło się fafryndziatoj oderzy. Bywszy kapitan gwardyi i dydycz smerecznocho
Perelywał teperne wino szamorodne, cydukielskie, ale maś i decheć dla podolskich chłopił i korczmariu. Pusso na peremyszlskiej rohaczci. Ne zwuczyt uż marsylijanka, ne bakhantuje gwardyja. I ślidy poni się roztarły. W ciwi haleczyni się odminyło. Polsku gwardyju rozwiązano, tajne obszczestwa dla usług buducze Respubliki wykryto i obesyleno. Taka dola dosiachła i tajny sojus rukodilniki upit praporom Goslara. Ostatni skończył na Szybenycy, a drugi prewodytel trafił do czeskiej kriposty Spielberg i tamże skonał. Znana historyczna dama Anna Rożycka, diłka generała Samuela Rożyckiego, schynuła tiż na Spielbergu. Lem emisar Goslara, mórz na szkockim żakieti i lakierowanych czerewikach, zmienił nazwisko, przybrał inczu powerchownist i w dalekiej zakutyni medże jasliskyma lisamy założył przy dorozi korczmu, wywisywszy w misce czerwonej fany smerekowu wichu. Na Hneska to już wszystko. Na ostatni odcinek zapraszam już zaran. Wyniatkowo w misce programu Sztonasci Pochołowi chodyt pude zaran słuchowysko i ostatni odcinek Partyzanta. A teper światujte dorohy razem z naszym radyjom. Dziękuję za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, salchwili dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne robi mnie ponęta. Dlaczegoż roztargniony dycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko o wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czy szanej pamiętam.

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie będzie widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budeś lem mi i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.

0: Jest četver 18. červce junija 2026. roka. A na noviny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. V dniach 31. lipca juleja 2. srpnia augusta v Michalovi zahorí 46. Lemkivská vatra na čužini, jakú organizuje Stovarišenia Lemkiv. W scenicznym programie zaprezentują się rosyjskie ansambli z Polski, ale i zagraniczni. Okrem koncertów, warsztatów i wspólnotowego świadkowania, organizatorzy rychtują tmeczeńczą mazonu dyskusji i wymiany poglądów ze stryczu z osobami, które rychtowali hosła do kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka. Budą i dalsze nowe atrakcje, o których organizatorzy nieodłącznie zaczną szersze informować w socjalnych mediach. Wstępne na łatru będziemy już przydbać też online. Zaochoczamy do uczesty. Nasze radio, jak wse, trzymać medialny patronat nad podijom. Przypominamy, że tożden w czetwer 25 czerwca junija w Državnom etnograficznom muzeju w Warszawie projde voniatková stryča, besida, što tokava bude aktuálneho stanu, kultúru i jazyka Lemkiv. Bude ona reflexiom na tidoviznom i súčasnom prisutnistiu Lemkiv Rusiniu v europejskej kultúri. V besidi vozmu túčast Oksana Graban-Nichtajska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanovská, Jurij Staryński i Michał Szymko. Podiju powiedzie doktor habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba lem pobraty darmowo bileto, dostupno na internetowym sajcie muzeju. Tom, kotro jeszcze nie widzieli ustawo formy prysutnosti sztuka lemki u karpackich Rusyniu, przypominamy, że bude ona wkazuana w Warszawie jeszcze lem do kincia toho miesiąca. W minulą sobotę 13 czerwca junija w Świadkowie Wielki odprawiono archierejską bożeską liturgię w ten pamięty świętych muczeników chomskiej i podlaskiej ziemi, a przede wszystkim w pamięć świętego muczennika Pawła Szwajko ta muczennici i mosty Joanna. Bohosłużenia prochodzili tradycyjno na polanci koło przydorożnej kapliczko na miejscu nieistniejącego gnieslem kiuskiego seła, pobliz rozstajnego. Pred liturgią odprawiono małe poświęcenia wody. Bohosłużenia oczelował archiepiskop Remoszlski i Gorlicki Paisyj w ospił służeniu duchowieństwa z Gorlickiego, Krenickiego i Sanockiego dekanatiu. Cerkowne śpiewo wykonywał chór pod dyrekcją Marianny Jaroj. W czas propowiedzi do wiernych zwrócił się otec Łuka Kopcza. Po zakończeniu liturgii władoka Paisyj podkreślił wartość muczennictwa za wieru ta nawiązał do sotnej rocznicy powrotu Lemkiw do prawosławia. W Gorliciach odbudał się wyjątkowy trening pożarników, który ma nie tylko nawczalny, ale i pokazowy charakter. W czas podziei profesjonalno ratowniki i dobrowolci będą wprawiać się w działaniach, które w realnych obstawinach służą ratowaniu życia i zdrowia ludzi. Podzieja odbudaje się już po zarany. Organizatorzy przygotowali scenarii, w którym uczestnicy będą musieli odpowiadać na symulowane zagrożenia. Toto wprawo mają doskonalić współpracę między ludźmi, a za jedno dać mieszkańcom nagodę wiedzieć, jak wyglądać współczesne ratownictwo od kuchni. Trening będzie odkryty dla publiko. Osoby, które zajdą na miejsce, będą moczo przysmotrywać się roboty pożarników, obzerać specjalistyczne wyposażenia i poznać sposoby działania w kryzowych sytuacjach. Zajęcia prochodzić będą na Gorlickom rynku przy pawilonie historii miasta między 10 a 14 godziną.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dorosłe czewertamy, guwamy, produżamy nasze wysyłania za mikrofonem Seweryan Kosowski, no a dnes już czetwer, wisem na cetyden czerwcia. Jak sobie pozeramy do kalendaria, no tak widzimy, że czerwiec jeszcze nie skończył się, bo mamy w czerwcu 30 dni, no ale takoj to czas skorożene. Dalszy tydzień, roboczy tydzień pomału nam się będzie kończył, kiedyże zaran przed nami już piatny cia. No a dnešní četver to 169. den vroči do kinča 2026. roka lišat nam się uvaha 196 dny. No ešte bilše pred nami jak za nami, kiedy ide o 26. rik, ale jak im riuk, no połovina roka takoj už o chvilku mine.

Dorosłaczowy tajte, ta audycja Tri Świty, produżamy wysyłania w Radiu Lem FM i produżamy słuchania dobrej muzyki. Ja wierzę, że to ta muzyka, jaką czujecie na sztoden w Lem FM wam się lubi, no a przede wszystkim, że lubi to czuty audycyju Tri Świty. No i tak teper chciałbym pozdrowić wszystkie nasze solenizantki, solenizanti, wszystkich tych, co świadkujecie swoje imianiny. Zacznijmy może hnyskę od starego kalendaria, starego stylu. Hneska świadkuje między innymi Apollon, Aryj, Wasylisa, Wiktor, Halina, Dorofej, Ihor, Jona, Kondraty, Konstantyn, Leonid, Paweł, Fedir, Nikacy, Markejan. Także to wszystkim solenizantkom i solenizantom za tym starym stylem oczywidno na mnoho i błahelita. Kole zaś zazeramy do nowego kalendaria gregoriańskiego rachowania. Hneska świadkuje między innymi Amant, Amanda, Elizaweta, Efrem, Leonty, Marko, Marina, Ożynna, Cy, Dorohomysł. Tak dost hneskę rytko dumą striczany oryginalne mena w karci z kalendaria stojat. Za to jeszcze raz dla tych nowostylnych, tak możemy rzeczy, na mnogo i błahelita, krypkoho, wsim zdorowla, żebyście byli przede wszystkim szczęśliwi, zadowoleni, no i żeby w Radiu Lem FM dla was dobra muzyka furt grała. A teper śpiwanoczka.

Witajte po prerwie, dorosłacze. Teper byśmy sobie dać to rekle pro tak zwany netypowy świat. A wy oczywiście czujecie trzy świty w LEM FM. My produżamy. No i tak, 18 czerwca mamy Międzynarodowy Dzień Sushi. Mi się wczera tak poskładało, że sushi jem sobie ziło. No ale nie planowałem, że to hneski takie netypowe świato, jak raz Międzynarodowy Dzień bude. Okrem tego mamy Międzynarodowy Dzień Równoważnej Gastronomii. Okrem tego Światowy Dzień Rakowiny Nyrki. Mamy też Międzynarodowy Dzień Protidiania Mowy Nienawisty. Dumam, że kiedy do to tu mowy nienawisty, to ona na żal bars popularna, to hejt jest bars popularny przede wszystkim w internecie. Trzeba maty pozir na to, co w tym internecie się tam wody. I kiedy czujemy, że dach to taką mowę nienawisty wede, niekoniecznie z ladom nas, ale widzimy, że tym sposobem robić prykris drugiej osobie, tak trzeba reagować. Na to też są paragrafy. Znajdźcie o tym, żeby reagować, bo często to hejt, to ta mowa nienawisty może do bardzo wielkiej tragedii dowodyty.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Głowni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Przynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Wertamy do Was, drodzy słuchacze, Seweryan Kosowski. No i teper bym chciał Wam powiesty, że za raniśni den będę do sprawdy dołhym dniom. My się z tego cieszymy, bo za ran den nam potrwa 16 godzin i 46 minut. Schicącie o godzinie 4.14, zachód o 21. No a teper zmieniamy temu. Czy pamiętate taki kolektyw Kafe Kyju? Dumam, że hej, one też i nasze lemkiuskie śpiewanki w swoim repertuarii mali. Tak i przypomnijmy sobie jak raz to tu grupu i w radiju LEM FM. Jak raz o tej pory dumam. Dobry to wyzwoczyte.

Ja bym chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym radej, kiby co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerać na kotru z wystaw naszego teatru. Ciszę się na stryciu. Marian Marko.

Przyszła pora na to, żebyśmy sobie zazryli do naszego olimpijsko-rusinsko kalendarium i poprawdzi za dużo toho nie mamy. No i dnes, jak do lemkowinu, tak nic nie mamy. A jak do opriaściuszczynu, ta sud, tak daty ja tu w karcie z kalendaria wydżu swoim, ale dumam, że to nie są takie daty, które moglibyśmy przypominać. Za to probaczte, ale jak gdy o nasze lemkiuskie, rusińskie kalendarium, to do daty 18 czerwca nie mamy nic przypisane. To aż wstyd się przyznaty, no ale czasem tak to kalendar wyzerat. Ja znam, że wy znate o takich datach, które są do 18 czerwca, tak byłoby fajno, kiedybyście do nas napisali, przysłali do naszej redakcji, no bo pak my się tym możemy podzielić z drugima. No i to chyba jedna z ważniejszych idei samego lemkiuskiego radia.

Drodzy słuchacze, przedłużamy wysyłanie trzech świtów. Ja ostatnio tydzień wam anonsował, żebyście pamiętali, że 31 lipca zahory 46 Lemkiewska Watra na Czużyni w Michalowie, jak organizuje Stowarzyszenie Lemkiew. Watra potrwa przez piątnicę, sobotę, aż do niedzieli, do 2 sierpnia tego roku. Bardzo mi przyjemno to już te przepowisty, choć nie znam jak bude, ale wydaje mi się, że bude inaczej, bude lepsze, bude moderno. Bude prosto tak, żeby to tu watru rozwijać. Je taka młodzieżna grupa, możemy reći, ludzie, którzy chcą dać to zrobić. Nadzieję się, że powiedzę się, nadzieję się, że tym sposobem też i Stowarzyszenie Lemkiew bude tą organizacją, jaka na dalszy rok, tak jak to było poprzednio, bude prodążowała, bude wyła to nasz lemkiewski ruch do peredu. No a okrem toho, też anons zajdźte na portal MFM, bo tam my dzieńczymy, też piszemy o tym, że 15. rusińska watra w małym Lipniku też pomaleńkę się bliżyć, ona zahory w dniach od 10 do 12 lipca. Jak raz w tym, że małym Lipniku na Priaszewszczyźnie, ale to takoj na medzie, na granicy medzie Lemkowyną a Priaszewszczyźną.

Rasja przytrafiło, neszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody barsia tam polaczat. Stary tisz ja

Jej, tak, drodzy słuchacze, dobrą muzyką, dólar same. Pomaleńkę się praszczamy, ja wam bisiduję dobrani, czy czuły z te audycyju Try Świty, jak raz w ramkach wysyłania w Radiulem FM Gneska, bisiduł do was Wrocław. No a za mikrofonem był z wami redaktor Seweryan Kosowski. Nie na wse we Wrocławiu, czasem jak znate, bisiduję do was Lemkowiny, tak się to ryżno składa, ryżno bywa. Za dnes dziękuję, majte się szumni. Dobranicz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Radby się żonety.
6: Opatrzejbyk premieruje.
7: Radby drużbą
8: buty.

Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, myzerotko. I jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadziei rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, wiczy. Pidesz, synoczku. Prawda, że pidesz. A może i krest ponesty bude trzeba. Ponesesz, synoczku. Ponesesz. Ponesesz.